0: This is 2NUR FM 103.7. Next is the Polish Community Program presented by Basia Pienkowska and Zbyszek Pluta.
1: Dobry wieczór Państwu. W niedzielę 17 maja ze studia radia 2NUR FM 103,7 MHz witają Państwa Basia Pienkowska i Zbyszek Pluta. Zapraszamy do wysłuchania naszej kolejnej audycji, w której usłyszą Państwo m.in. felieton Tomasza Obratowskiego Nasz alkohol, w kąciku literackim kolejny odcinek Ogniem i mieczem, wiadomości polityczno-obyczajowe z Polski z ostatnich dwóch tygodni, kącik humoru, koncert życzeń, kolejny odcinek cyklu Sensacje XX wieku, w pamiętniku młodej lekarki Wyniki oraz dużo miłej dla ucha polskiej muzyki. Zapraszamy i życzymy miłego odbioru. Naszą audycję rozpoczynamy piosenką Gdzie się podziały tamte prywatki. Śpiewa dla Państwa Wojciech Gąsowski.
2: Gdzie się podziały

0: alkohol.
1: O.
0: Różnie się o nim mówi, ale jest. I nic nie zrobisz. Źródła historyczne mówią, że alkohol od początku fascynował ludzi. Zwykłe owoce lub zboże nagle zaczynały się pienić, po czym zamieniały się w napój wpływający na umysł, emocje i zachowanie. Alkohol szybko zaczął być kojarzony z siłami nadprzyrodzonymi, bogami i światem duchów, co trwa do dzisiaj. Pierwsze ślady świadomego wytwarzania alkoholu pochodzą sprzed około 9-10 tysięcy lat i trzeba powiedzieć, że my nie odstawaliśmy zbytnio od tego trendu. Naukowcy zidentyfikowali ślady alkoholu w naczyniach sprzed około 4,5 tysiąca lat odkrytych naczyniach na Podlasiu. Odkryli taki prabimber, czyli nasi tupili, co trwa do dzisiaj. I nikt nam teraz nie powie, że to nie nasze ziemie. To najstarsze takie dowody w tym regionie, czytamy. No, są też nowsze dowody w tym regionie, tylko że nie naukowcy, ale policja je odkrywa teraz. Te stare naczynia z alko znalezione na Podlasiu są związane ze społecznością tak zwanej kultury pucharów dzwonowatych. Kulturą, zwróćmy uwagę, że jak pociągnąłeś z naczynia dzwonowatego, to działa się magia. I rzeczywiście konsument, tak jak dzisiaj, przenosił się do świata duchów. Co jest, kła? Nic, śpi. Badacze wskazują, że spożywanie alkoholu mogło być częścią rytuałów społecznych i pogrzebowych. Odkrycie, mogło. Nawet na pewno było, co trwa do dzisiaj. Podobne ślady jak na Podlasiu odkryto także w późniejszej kulturze trzcinieckiej, co, jak twierdzą naukowcy, sugeruje ciągłość tych praktyk. I tak trwają do dzisiaj. Te praktyki.
2: Kolejna piosenka to Chodź, pomaluj mój świat, a śpiewa zespół 2+1.

0: Strofy dla Ciebie.
1: Wiedział on dobrze, że młody Potocki żadną miarą do jutrzejszej nocy przyciągnąć nie może. Więc kto urwie głowę hydrze? Krzeczowski. Kto zgasi bunt, który straszliwym pożarem mógłby ogarnąć całą krainę? Krzeczowski. Może stary hetman będzie krzyw trochę, że się to stanie bez udziału synala, ale się wysapie prędko, a tymczasem wszystkie promienie sławy i łaski królewskiej oświecą czoło zwycięzcy. Nie, trzeba się jednak będzie podzielić sławą ze starym Barabaszem i z Grodzickim. Pan Krzeczowski zasępił się mocno, ale wnet i wypogodził. Wszakże tę starą Klodę Barabasza lada dzień zakopią w ziemię, a Grodzicki byle mógł w kaduku siedzieć i Tatarów, kiedy niekiedy z dział przeploszyć, niczego więcej nie pragnie. Pozostaje jeden Krzeczowski, byle hetmaństwo ukrainne mógł otrzymać. Gwiazdy migotale na niebie, a pułkownikowi zdawało się, że to klejnoty w buławie. Wiatr szumiał w oczeretach, a jemu zdało się, że to szumi buńczuk hetmański. Działa ku daku grzmiały ciągle. Chmielnicki da gardło pod miecz, myślał dalej pułkownik, ale to jego własna wina. Mogło być inaczej, gdyby poszedł od razu na Ukrainę. Mogło być inaczej. Tam w rei huczy wszystko. Tam leżą prochy czekające tylko na iskrę. Rzeczpospolita jest potężna, ale na Ukrainie sił nie ma, a król nie młody, schorowany. Jedna wygrana przez zaporożców bitwa sprowadziłaby nieobliczone skutki. Krzeczowski ukrył twarz w dłoniach i siedział nieruchomy. A tymczasem gwiazdy staczały się niżej i niżej i zachodziły zwolna na step. Przepiórki ukryte w trawach poczęły się nawoływać. Niedługo miało zaświtać. Na koniec rozmyślania pułkownika skrzepły w niewzruszony zamiar. Jutro uderzy na Chmielnickiego i zetrze go w proch. Po jego trupie dojdzie do bogactw i dostoństw. Stanie się narzędziem kary w ręku Rzeczypospolitej, jej obrońcą, w przyszłości jej dygnitarzem i senatorem. Po zwycięstwie nad Zaporożem i Tatarami nie odmówią mu niczego. A jednak nie dano mu starostwa lityńskiego. Na to wspomnienie Krzeczowski ścisnął pięście. Nie dano mu starostwa, mimo potężnego wpływu jego protektorów potockich, mimo jego zasług wojennych, dlatego tylko, że był homo novus, a jego przeciwnik od kniaziów ród wywodził. W tej Rzeczypospolitej nie dość było zostać szlachcicem. Należało jeszcze czekać, by to szlachectwo pokryło się pleśnią jak wino, by zardzewiało jak żelazo. Chmielnicki jeden mógł zaprowadzić nowy porządek rzeczy, któremu Bóg daj i że sam król by sprzyjał, ale nieszczęśnik wolał o to rozbijać głowę o skały kudackie. Pułkownik uspokajał się zwolna. Odmówili mu raz starostwa, a cóż z tego? Tym bardziej będą się starali go wynagrodzić, zwłaszcza po zwycięstwie i zgaszeniu buntu, po uwolnieniu od wojny domowej Ukrainy, ba, całej Rzeczypospolitej. Wówczas niczego mu nie odmówią. Wówczas nie będzie potrzebował nawet i potockich.
2: Time out! Bring it in!
3: Listen, let's give him the new Dunk McSpicy. 'Cause no one dunks like the Harlem Globetrotters, and no one does sauce like Maccas. Available after 10:30 a.m. for a limited time at participating restaurants.
4: Newcastle basketball is making its mark across New South Wales. With 24 junior representative teams competing across multiple leagues, our local talent is taking on the best from Metro Sydney to regional New South Wales. And with strong results this season, the future is looking bright for Newcastle basketball. Support your local association and be part of a growing sporting community. Check out newcastlebasketball.com.au. 2NURFM, proud media partner and sponsor of Newcastle Basketball.
5: Clark Rubber is now your local destination for best-in-class professional quality cleaning supplies, whether you're a professional cleaner, a business, or an organisation requiring industry-leading cleaning solutions. We've got a solution to any mess. Get in touch with your local Clark Rubber today.
6: Our sponsor.
7: 2NURFM.
8: Czerwone gitary śpiewają dla Państwa piosenkę W drogę.

wiadomości polityczno-obyczajowe z Polski z ostatnich 2 tygodni. Znamy już 3 młodzieżowe słowa roku 2026. To łatwogang, bodeos i stream. Jeśli nie łączysz kropek, musiałeś być totalnie wyłączony. Komentator sportowy Jacek Laskowski z wykształcenia lekarz-chirurg ujawnił, że po świecie wciąż chodzi kilkaset osób, które zaszył. Jeśli masz blizny w podniosłym, metaforycznym stylu, to mowa o tobie. To jest taki moment, w którym ja, jako szef WOŚP-u, mówię wprost. To my się także od was musimy uczyć. To Jurek Owsiak o streamie Łatwoganga. Szybki rezonans. W Narodowym Funduszu Zdrowia nie do pomyślenia. Przez sztuczną szczękę zerwała zaręczyny ze znanym aktorem. To Gazeta.pl w dziale Kobieta wspomina Alinę Janowską. Strach pomyśleć, które elementy protetyczne znajdziemy w dziale Kultura. Żurnalista, czyli Dawid Sfakowski, pokazał swoją twarz w kanale Zero. Doskonały wybór miejsca. Tam też swoją twarz pokazali Grzegorz Braun, Wojciech Olszański, Maciej Osadowski oraz Janusz Waluś. Anna Rusowicz po rozwodzie wzięła ślub z samą sobą. Był wieczór panieński, wesele, disc jockey oraz poprawiny. Idealny sposób na szczęście. Mężczyzny. Filip Geyser modlił się w klasztorze Montserrat o dobry odbiór jego książki Szczęście na kreskę. To miała być książka o uzależnieniu. Wyszła o Bogu. Ciekawa propozycja. O niebo lepsze zasięgi. Większość budżetu reklamowego firmy Zondo Crypto, czyli 37,3 miliona złotych, trafiło do Telewizji Republika. Gratulacje. Te dwie firmy łączy jedno. Brak płynności. 10 w skali Beauforta to tytuł piosenki w wykonaniu Trzech Koron.

0: In the heart of the country, when you need tough, reliable gear to get the job done, Musselbrook Steel has got you covered. From cattle yard panels to crushers, fencing gear, stock grids, loading ramps, strainers and hay feeders. Musselbrook Steel. Real man steel.
1: Dalsze ciąg wiadomości polityczno-obyczajowych z Polski z ostatnich dwóch tygodni. Skolim planuje otwarcie kolejnych 6 stacji benzynowych utrzymanych w ladynowskim klimacie. Brawo! Zgodnie z powiedzeniem, pracuj ciężko, bo faceta bez pieniędzy kocha tylko jego mama. Karolina Gilon postanowiła rozwiać wątpliwości dotyczące swojej aktualnej wagi. Aktualnie mam swoją ulubioną wagę, czyli 66 kg. Pamiętajcie, to jest jej opinia i możecie się z nią nie zgodzić. Akcje spółki do rzeczy już pierwszego dnia notowań na rynku New Connect spadły o 35% w stosunku do ceny pierwotnej. Podsumowując tego newsa w stylu do rzeczy, pełen sukces. Nocowanka z Julią Wieniawą wylicytowana podczas 34. finału WOŚP-u nie odbyła się. Nabywca, który deklarował kwotę 100 250 zł, zrezygnował. Nie dość, że chytry, to jeszcze głupi. 87-letnia Krystyna Mazurówna zaskoczyła wyznaniem: jestem za młoda na wspomnienia. Mój dziadek mawiał: kiedy byłem młody, byłem biedny, ale po latach ciężkiej pracy już nie jestem młody. Monika Richardson wyznała w Telewizji Polskiej, że miała kontakt gwiazdorski, 40 tysięcy zł bez względu na obecność na antenie. Jej wywiad z prezesem Kaczyńskim był dowodem, że nawet będąc obecnym, można być nieobecnym. Były to wiadomości polityczno-obyczajowe z Polski z ostatnich 2 tygodni. Andrzej i Eliza śpiewają piosenkę Idzie na deszcz.

Pora na koncert życzeń wszystkim solenizantom i jubilatom obchodzącym w ciągu najbliższych 2 tygodni imieniny, urodziny oraz rocznice innych ważnych wydarzeń rodzinnych. Audycja składa najserdeczniejsze życzenia, a do życzeń dołączamy piosenkę Pamiętam Ciebie z tamtych lat. Śpiewa dla Państwa Krzysztof Krawczyk.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem cię.

0: Chłopczyk przygląda się dość długo stojącemu na ulicy milicjantowi.
1: Co, chłopcze? Tak patrzysz, pewnie chciałbyś mieć taki mundur jak ja, co?
2: Wcale bym nie chciał.
1: To pewnie chciałbyś mieć taką raportóweczkę jak wam, co?
2: Nie chciałbym też, wcale.
1: No to pewnie byś chciał mieć taką broń z kaburą, co?
2: Nie, wcale bym nie chciał.
1: A może podoba ci się moja szapka z orzełkiem?
2: Wcale mi się nie podoba.
0: Podenerwowany milicjant mówi na koniec.
1: Już wiem, chcesz zostać kiedyś milicjantem.
2: Nie, nie, proszę pana, ja się dobrze uczę.
1: Ty, a dlaczego dzieci nie chcą się uczyć? Bo też chcą zostać milicjantami.
3: I jeszcze jedna piosenka dla naszych solenizantów i jubilatów. Anna Janta śpiewa piosenkę Zawsze gdzieś czeka ktoś.

0: Sensacje XX wieku w Radio Z.
1: Zdjęcia brytyjskiego samolotu szpiegowskiego zrobione w sierpniu 1953 roku nad Kapustym Jarem nad Wołgą ujawniły, że Rosjanie prowadzą tam próby z rakietami. Dla prezydenta Eisenhowera była to wiadomość nadzwyczaj ważna i niepokojąca. Wskazywała, że w ciągu najbliższych lat Rosjanie mogą zaatakować amerykańskie miasta. Co prawda Związek Radziecki miał bomby atomowe od 1949 roku, ale nie miał bombowca strategicznego z prawdziwego zdarzenia. Już w 1944 roku znakomity radziecki konstruktor Andrii Tupolew otrzymał od Stalina rozkaz skopiowania amerykańskich bombowców strategicznych B-29, z których trzy uszkodzone w locie nad Japonią musiały wylądować na radzieckim lotnisku pod Władywostokiem. To zadanie okazało się karkołomne. Ogromnym problemem były imperialne jednostki miary stosowane w amerykańskim bombowcu. Na przykład grubość blachy kadłuba amerykańskiego samolotu wynosiła 1/16 cala, to jest 1,587 mm, a takiej blachy nie mógł wyprodukować żaden z radzieckich zakładów, gdyż nie miał odpowiedniego oprzyrządowania. Wydawało się nic prostszego niż zwiększyć lub zmniejszyć grubość blachy, co jednak nie było takie proste. Gdyby zwiększono grubość do 1,6 mm, masa samolotu wzrosłaby i spadłyby jego osiągi. Zmniejszenie grubości do 1,5 mm zagrażało wytrzymałości kadłuba. Równie trudne okazało się zastąpienie amerykańskich przewodów elektrycznych, których grubość po przeliczeniu z cali wynosiła np. 0,88 mm lub 1,93 mm. Gdyby użyto kabli produkowanych przez radziecki przemysł, masa samolotu wzrosłaby o 8-10%. Po dwóch latach karkołomnych zabiegów w maju 1947 roku zbudowano pierwsze kopie amerykańskich B-29, nazwanych Tu-4. One wkrótce wyposażone w bomby atomowe utworzyły trzon radzieckich sił strategicznych, ale kariera samolotów szybko dobiegła końca, gdyż wojna koreańska wykazała, że B-29 są już przestarzałe i nie mogą obronić się przed odrzutowymi myśliwcami. Wydawałoby się, że prawdziwą groźbą dla Amerykanów stały się dopiero bombowce Mi-4. Amerykański atasze wojskowy sfotografował ten samolot podczas pierwszomajowej defilady w 1953 roku, gdy Mi-4, otoczony czterema myśliwcami, przeleciał nad Placem Czerwonym. Strach Amerykanów przed tymi bombowcami był odwrotnie proporcjonalny do niezadowolenia premiera Nikity Chruszczowa, który wkrótce po wielkiej premierze nowego bombowca odwiedził zakłady lotnicze w Fili pod Moskwą, gdzie budowano Mi-4. Oprowadzany przez głównego konstruktora Władimira Miasiszczewa zapytał nagle:
2: a jaki, Władimirze Michajłowiczu, zasięg ma ten bombowiec?
3: A to zależy od wielu czynników. Przede wszystkim ładunku bomb. Może zabrać do 24 ton. Jeżeli zmniejszymy ładunek do 11 ton, wówczas w komorach bombowych będzie można zamontować dodatkowe zbiorniki paliwa.
2: A z wodorówką? Ile ona waży? Ile może przelecieć?
3: Bomby FN-9000 lub FAB-9000 ważą po 5 ton. Zasięg wynosi wówczas 8100 km.
2: Doleci do Ameryki, no to dobrze. A jak wróci?
3: Na powrót nie starczy paliwa.
1: Wtedy wtrącił się któryś z generałów biorących udział w inspekcji. Powiedział: zakładamy możliwość lądowania w Meksyku.
2: A jak to wy negocjujecie z rządem meksykańskim, co? Może wasza teściowa tam mieszka?
1: Zapewne ta wizytacja zakładów lotniczych przekonała Chruszczowa, że nie można stawiać na lotnictwo jako podstawę radzieckich sił strategicznych. O wiele bardziej przypadł mu do gustu pokaz rakiety R-5M, skonstruowanej na bazie niemieckiej V-2 przez Siergieja Korolowa. Rakieta z głowicą bojową, nuklearną, przeleciała 1200 km. Cel na poligonie, opuszczona wieś, został zmieciony z powierzchni ziemi. W tym samym czasie prezydent Eisenhower zażądał raportu na temat perspektyw rozwoju radzieckich rakiet. Dokument, który otrzymał, wskazywał, że przed rokiem 1960 Związek Radziecki nie będzie miał międzykontynentalnej rakiety balistycznej, która mogłaby dolecieć do Stanów Zjednoczonych. To był błędny raport.
0: Sensacje XX wieku w Radio Z.
4: Blink and you'll miss it. The Snooze Flash Sale is on now. Save up to 60% off selected mattresses and up to 40% off selected bed frames. Hurry, sale must end Monday. Exclusions, T's and C's apply.
5: It's amazing what a little snooze can do.
6: Our sponsor.
7: Hi, I'm Dave, a Newcastle builder. Building or renovating can be a complex process.
6: but it doesn't have to be stressful. If you're planning your next project, you must visit the HIA Home Inspiration Centre. It's my go-to recommendation for clients seeking renovation design ideas and inspiration. With over 100 displays in kitchens, bathrooms, blinds, shutters and more, it's the ideal place to start. Open daily, Steel River Estate, Mayfield West. Visit the HIA Home Inspiration Centre today and be inspired.
7: Our sponsor.
8: Where do you start if you and your partner separate? I'm Warwick Gilbertson, family law specialist at Turnbull Hill Lawyers. Separating is an emotional and financially difficult time. Getting specialised legal advice early helps you make informed decisions on dividing property and superannuation, care arrangements for children, child support and more. To start with a plan tailored to your circumstances, turn to Turnbull Hill Lawyers.
9: Our sponsor, Turnbull Hill Lawyers. Good people to turn to.
10: You can't go past Koala Glass.
11: Big specials on all windscreens. Cars, trucks and boats. Best prices on now.
10: Because you can't go past Koala Glass.
9: Our sponsor, 2NURFM.
12: A może w któryś dzień?
13: Tam, gdzie lekki wieje wiatr, to tytuł piosenki w wykonaniu Krystyny Prońko i Haliny Frąckowiak.

0: Będąc młodą lekarką, narażoną boleśnie na każdy kolejny przejaw odnowy, wszedł raz do mnie pacjent i z miejsca się rozpłaszczył. I to nie na wieszaku, ale na leżance, czym dowiódł, że nie jest jednostką hygieniczną.
1: Dzień dobry, pani doktor.
0: Dzień dobry. Co panu dolega?
1: Otóż, precyzując, dolega mię to i owo. Dlatego chciałbym sobie zrobić wyniki.
0: Nic prostszego. Wyniki są domeną każdej szanującej się przychodni. A czy jest pan pacjentem naczczym?
1: Oczywiście jestem naczczym, a ostatni posiłek pobrałem 2 dni temu nazad.
0: Miło mię słyszeć. Proszę się rozciągnąć na leżance, usuwając z niej swój paltot.
1: Położę się na niej, to mi będzie miękcej.
0: Gdy pacjent znalazł się w pozycji wyjściowej, zręcznie pobrałam krew na cholesterol. Mocz za pomocą kateteru. Szpik kościany do probówki. Wycinek brzuszny, piersiowy i wątrobiany. Oraz ektoplazma. Proszę się nie pieścić, gdyż pobieranie wyników jest czynnością rytunową.
1: To możliwe, ale bolesną.
0: Zgarłam probówki do kartonu po soku grapefruit i już miałam wyjść na zaplecze, by je przebadać, gdy nagle w ramach odnowy poczułam stosunek człowieka do człowieka i zagadnęłam pacjenta. Proszę pana, skoro jest pan tak długo naczczym, to proszę zjeść talerz kaszki many, żeby mię pan nie zesłapł. Zaraz podam.
1: Co to, to nie. Nawet bdźła nie przełknę i proszę mnie nie molestować, gdyż jestem nieugiętym.
0: Na stronie. Tu mię przeszła ciarka, gdyż nieomylnie odgadłam, co się święci. Głośno. Proszę pana, a jaki jest pański zawód?
1: Jestem pani doktor niechwalący się tokarzem.
0: Czyli, że pan tokuje?
1: Skądże znowu? Toczę. Toczę łożyska kulkowe.
0: I pewnie pan ma za małe pobory.
1: No, przydałyby się większe.
0: Na stronie. Tu mię ogarła prawdziwa rozpacz. Najpierw kolejarze, teraz znowuż tokarze. A kraj bez łożysk kulkowych obsunie nam się nieuchronnie do katastrofy. Pojednawczo. A może by pan naprzód spróbował negocjacji?
1: Czego?
0: Negocjacji.
1: Ani mię się śni.
0: Na stronie. Oj, niedobrze. Głośno. A może by się pan skontaktował z centralą związkową, jedną, drugą, trzecią lub nawet czwartą?
1: Mowy nie ma.
0: Na stronie. Ale twardziel, głośno. No to może chociaż łyżeczkę kaszki za zdrowie służby zdrowia.
1: A cóż to u diabła? Czekam na wyniki, w brzuchu mię burczy, nie mogę się doczekać pójść na piwo i pizzę, a pani doktor się zebrało na konwersację?
0: Radośnie. Ach! To pan nie założył głodówki?
1: Skądże znowu? Ja tylko bardzo nie lubię kaszki many.
0: Oddecham z ulgą i już lecę na zaplecze. Leci. Entuzjastycznie zabrałam się do probówek i jak na skrzydłach wykonałam wyniki. Wyszło mię wprawdzie, że pacjent ma anemię, urenię, tężec, krwiotoczność i neurologię. Ale cóż to jest wobec faktu, że nie grozi nam następna głodówka? Wraca. Oto wyniki. Troszkę się pan poleczy i będzie zdrów jak rydzyk.
1: Dziękuję wylewnie. Realizuję się na parapecie kompletem łożysk kulkowych i żegnam stukrotnie.
0: Po wyjściu pacjenta odprężyłam się na taburecie. Tyle teraz tych głodówek, że człowiek już popada w zaawansowaną podejrzliwość. Uśmiechłam się promiennie i poszłam obejrzeć łożyska. Jak się nie nadadzą w domu, to je wyniesę na plac w ramach przekształceń wolnorynkowych. Do usłyszenia!
2: Zbigniew Wodecki śpiewa dla państwa Izoldę.

0: Pora na wiadomości lokalne. Świeże i smaczne polskie wyroby delikatesowe oferowane przez Delikatesy Krakus Sydney będą Państwo mogli zaopatrzeć się w Domu Polskim w Broadmeadow w czwartek, 21 maja w godzinach od 14.30 do 16.30. Wcześniejsze zamówienia proszę składać dzwoniąc lub wysyłając faks pod numer 02-9607-5394. Zespół Pieśni i Tańca Rzeszowiacy serdecznie zaprasza wszystkich w wieku od 18 do 40 lat do wstąpienia do zespołu. Witamy nowych członków. Odkryj i doświadcz zabawę, świetną kondycję, przyjaźń i powiązania kulturalne, jakie niesie taniec z rzeszowiakami. W Domu Kultury Polskiej w Broadmeadow. Regularne zajęcia odbywają się pod tym adresem we wtorki wieczorem od godziny 19 do 21.30. Wcześniejsze doświadczenie w tańcu nie jest wymagane, tylko Twój zapał i zaangażowanie. Czekają na Was, koledzy i koleżanki, nowi przyjaciele i przyjaźń, zapoznanie się i doświadczenie z folklorem i tradycjami Rzeszowa i innych polskich regionów, warsztaty i lekcje tańca i śpiewu, poloneza, polki, oberek, mazurek, krakowiak i wiele innych oraz obyczajowe pieśni ludowe, narodowe i kolędy. Szeroka różnorodność i barwa strojów regionalnych. Aktywne ćwiczenia, które poprawią Twoją kondycję. Wiele spotkań i imprez towarzyskich, zabawy, pikniki i wypady na występy w społecznych imprezach i festiwalach. Nie może Was zabraknąć. Pierwsze 4 lekcje są bezpłatne, więc spróbuj. Promujmy razem nasz piękny polski folklor i tradycje. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, proszę dzwonić na numer telefonu 0431 870 985 lub skierujcie pytania wysyłając e-mail pod adres rzeszowiacy.newcastle@gmail.com. Ostatnia piosenka naszego programu to Warszawa jest smutna bez Ciebie, a śpiewa Jacek Lech.
1: Szarzył świat,

0: Nasza audycja zbliża się już do końca. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do wysłuchania naszej kolejnej audycji za 2 tygodnie w niedzielę 31 maja, jak zwykle o godzinie 6 wieczorem. Do usłyszenia. Dobranoc Państwu.
1: You have been listening to the Polish Community Program presented by Basia Pinkowska and Zbyszek Pluta. Good night.